0: co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
1: Kulka przytulka!
0: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
1: Dzięki, Kibo!
0: Dzięki!
2: Kuba, widzisz się?

його ні з ким не спутаю. Такі були лише нахуй мої тати.

Betty Makowo idzie do szkoły. Tak, chodźmy, wstawaj.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiewskiego Radia LM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Wysłuchaliśmy nowin o tej godzinie, jak to dzień. Właśnie możemy. No i zaczynamy audycję Trzy Świty. Trzy Świty trzech redaktorów z trzech różnych miejsc. No właśnie, ja was kraśnie zdrawiam z krakiewskiego studia, drodzy słuchacze. I przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LM FM. Budu wam puszczaty muzyku, no bo precin w radiu to treba puszczaty, treba no posłuchaty kusy różnych zwuki różnych muzycznych styliu i właśnie ze mną to budę te male nachodu posłuchaty śpiwanok w różnych językach z różnych zakutyn świta. Chneśni odtynok trzech świtił to już maje nomir 1198. No tylko sme to tych odtynkił już nachrali razem z Sewerianem Kosowskim i razem z Demką Trochanowskim. Sewerjana możete słuchaty w każdy witorok i czetwer, a Demka Trochanowskiego w każdy ponedilok. Tak sme sobie to podilile, to tu roboczy tyżden. No i tak już to idę od września 2020 roku. Zatim, no, po wakacjach to budeme praznowaty już 6 rokiu naszej audycji. Dneska mamy 22 den maja 2023 roku. No i zaczynajmy. A zaczęliśmy już chneśni odtynok od śpiwanki w polskim języku. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowką Poproszę więcej siebie. Teper zmieniamy język na italiański. Puszczu wam ansambl La Daniva. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. A pak posłuchamy Tisz dasz to podibnoho do italiańskiego, znaczy rumuński język. Posłuchamy, to bude Madalina Pawal, artystka z tej krasnej południowoeuropejskiej derżawy. Posłuchamy śpiwanku po rumuńsku Pidna Hołowką Katadi Dorule Antloc. Zatim proszę kraśni na muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty besidu na różne temy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, trwać program Ty Świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt i skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy przed chwilką Madalinu Pawal, artystku z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Katadi do Rule Alt Lots. Rańsze słuchaliśmy ensemble La Daniva i italiańską śpiewanku Digitancello Wuje. Drodzy słuchacze, dneska 22 den maja 2023 roku, piatnecia, już praktycznie kinec toho dnia i tyż kinec roboczego tyżnia. To tyżden w teper to jest, jaki jeszcze prochody, to 21 tyżden toho roku. Mamy dneska 142 den roku, a do kinecia 2023 roku leszyły się 223 dny. W Warszawie schid sącia male ludy o 4.31, a zachid sącia budut mate o 20.35. Den hneska trwa 16 hodyn i 4 minuty. Jest iszczy korotszy od najdełszoho o 43 minuty, ale dołszy od najkorotszoho dnia wróci o 8 hodyn i 22 minuty. Mamy astronomiczny jar i tak bude jeszcze przez 29 dni. Może już do steplo w tym maju, może już też welosącia, może już czujemy takie lito, ale oficjalnie podla kalendara, podla astronomicznej powiedzmy sytuacji mamy jeszcze jar. A teper posłuchajmy muzyki, może po estońsku. Właśnie w każdym odcinku praktycznie puszczam wam dasz to po estońsku. To posłuchamy teper Marii Kalkun Korolewy estońskiego folka. To bude śpiwanka Pidna Hołowką Lent Pychia Taeval. A pak posłuchamy po polsku ansamblu z Wrocławia. Może już się dodumujete. To bude mikromusik. Puszczu wam śpiwanku Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie.

słuchali z ensemblu Micro Music. To była śpiewanka po polsku, oczywiście. Ensemble pochodzi z Precin z Wrocławia. I słuchaliśmy utworu Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie, jaki pochodzi z pośredniej ostatniej płatni toho ensemblu. Rańsze słuchaliśmy Marii Kalkun, która produkuje estoński folk, zatem to była śpiewanka po estońsku i mała na hołowok Lędpychia Taewa Al. No i 22 maja mamy liczny ciu urodyn ważnego człowieka dla muzycznego świta. Każdej ze słuchaczy, kotry może hraje poważną muzyku, to na pewno kojaryt takiego człowieka jak Richarda Wagnera. Właśnie chneska mamy liczny ciu joho urodyn. Po niemieckie to człowiek nazywał się oficjalnie Wilhelm Richard Wagner. Wrodził się 22 maja 1813 roku w Lipsku, a w mer 13 lutego 1883 roku w Wenecji. No i Richarda Wagnera pamiętamy jak niemieckiego muzycznego kompozytora i wyraznego, ważnego przedstawnika muzycznego romantyzmu. No bo właśnie produkował muzykę przede wszystkim w pierwszej połowie XIX stulecia, kole to właśnie tak w literaturze, jak i w muzyce dominował romantyzm. A teper jeszcze kus muzyki przed nami, no przecinne możemy besidować na anteni, tyż trzeba czasem odpoczaty od mojego hołosu z dajakyma nutamy. A to ta nuta teper to bude po łemkiwskie. Posłuchamy śpiwanki N. Lem, to bude utwir Pidna hołowką na ridniej zemle. A pak puszczu wam ensemble Otyken z dalekoj Sybiri, to bude muzyka po czułymskie, ale na hołowkę ich śpiwanok po anglicku. To ta śpiwanka, jak uchoczu wam pustyty, to maje na hołowok legend, legenda. Zatem no posłuchamy. Dasz to w bardzo egzotycznym języku i w bardzo egzotycznym muzycznym stylu. Liszę was na muzyczną pererwę po łemkiwsku i po czułemsku, a pak doznamy się, jakie ważne dla biologicznego świta chneska mamy światło.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Prywat program Try Świty besiduje wam Jakub, Zygmunt i Peret. Chwilką była muzyczna przerwa, w czas której pustyłem wam dwie śpiwanki. Peret chwilką słuchaliśmy ansamblu Otyken. One pochodzą z Sybirii i produkują muzykę po czułymsku. Jest to taki niewielki język, w którym besiduje paru sot ludy i jest to język, jaki należy do turkijskiej rodziny. Jest podobny do kazachskoho, uzbeckoho, tureckoho, azerskoho. No i słuchaliśmy śpiewankę z angielskim nachołowką Legend, co znaczy legenda. A rańsze pustyłem wam połemkiwski ensemble Enlem i śpiewankę pod nachołowką Na ritnij zemle. No i zapowiłem wam właśnie te per taku korotku besidu proważne światy, jakie chneska mamy, a tykać się ono biologicznoho świta, bo chneska mamy medzenarodny den biologicznej riżnoridnosty. Bioriżnoridnist jest to riżnoridnist wszytkich form życia na zemle i jest to taka osnowa peretyrwania człowieka i kondycji naszej planety. Od bioriżnoridnosty bezpośrednio zależy nasze życie, nasza taka idlana bezpieka, pokarmowa bezpieka i ekonomiczna stabilność. Praznowany 22 maja Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności przypomina nam, że bez zdrowych ekosystemów nie jest buduczoho dla człowieka. Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności właśnie dneska praznujemy, bo toho dnia, ale w 1992 roku przyjęty był tekst konwencji o biologicznej różnorodności. Organizacja Zjednoczonych Narodów zaklekała to światło, żeby zmobilizować międzynarodną suspilnist do skorych działań mających na cele ochronu gatunków, ochronu ekosystemów i toho, żeby były różnorodne. Konwencja o biologicznej różnorodności to podstawowa, osnowna międzynarodowa umowa dla zemlanej, dla globalnej ochrony przyrody. No i za możemy powiedzieć takie kontrolowania jej toho jak dije w świti, to odpowiada Organizacja Zjednoczonych Narodów. No i dneska też wykorzystuje Organizacja Zjednoczonych Narodów to światło do edukacji i budowania sospilnej świadomości. No, zatem wartat znaty, że mamy takie światło i że tema biologicznej różnorodności no, nekole skorsze, nekole rańsze, nie była tak ważna jak chneska. A teper kus muzyki. Peret nami bude muzyka po cygańsku, po poromsku. Posłuchamy muzyku z filmu Papusza. Pro romsku poetku był taki film w polskich kinach w 2014 roku. Muzyka bardzo czudowa. No i posłuchamy Elżbiety Towarnickiej i utworu pod nachołowką Kicy Bidy i Bokha. A pak posłuchamy klasyku polskoj śpiewanej poezji. Stare dobre małżeństwo to bude. I śpiewanka po polsku pod nachołowką Dziewczyna z północy.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Słucha Lestet, stare dobre małżeństwo i śpiwan kupi na hołowką dziewczyna z północy, oczywydno po polsku. Śpiwanka rańsze słuchali sme muzyku z filmu Papusza, to była Elżbieta Towarnicka i śpiwanka pidna hołowką kicy, bidy i bokha. No i teper przychodzi taki moment w naszym programie, w mojej czasty trioświtiu, koli to beru was na małą podoróż, na małą wandriuku do dajakoj derżawy w oświti. No i chneska pojechamy sobie do Azji, do południowej czasty Azji, nad Arabskie Morie, pojechamy do Pakistanu. Jest taka wielka derżawa, która je dwa raz i pił bilsze pit wsiadom powierzchny od Polszczy. W Pakistanie żyje bardzo wielu ludzi. Jest to jedna z najbardziej zaselenych derżaw. W oświti w 2020 roku w Pakistanie było 220 milionów żyteliów. W Pakistanie oczywiście, że mają stoleciu i stoleciom jest Islamabad. Mają dwa uriadów języki, język urdu i język angielski. W Pakistanie walutą jest pakistańska rupia. No i dobry, może też pamiętamy z historii, że Pakistan też był kolonią i dokładniej brytańską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, to ta derżawa zyskała 14 sierpnia 1947 roku. No i Pakistan był kolonią w jedno z Indiami. No ale właśnie w Pakistanie żyją przede wszystkim muzułmany, a w Indiach Hindusi. No, główną religią właśnie jest islam i to 96% żyteli Pakistanu przyznaje się do tej religii. A za to, że to jest dawniejsza brytańska kolonia, to samochody, auta po drogach tam izdiat po lewi stronie. No a tak, kiedy posmotrymy na mapu Pakistanu, to widzimy, że to ta derżawa to je no, nachodzić się na wielkiej pustyni, ale przez to tu pustyniu płynie jedna wielka rika i jest to rika Indus. No i to ta rika wypływa, zaczyna swi bech w chorach Karakorum, a tam najwyższym werchom jest werch K2, który ma wysotu 8611 metrów nad morą i K2 znamy jak taką najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną, najtrudniejszą chorą z tych wysokich hir do zdobycia. Też trzeba dopowiedzieć, że no właśnie bilszy z powierzchni Pakistanu to jest pustynia i za to barsne velo lisił tam majut, bo lem 18 000 kwadratnych kilometrów już to daje 2% powierzchni derżawy. No ale mam tam w Pakistanie jest jeszcze tam paroch bilsze takich osobliwosty, pro których oczu wam powisty, ale po krótki perelwi. Posłuchamy teper muzykę połem kiwskie, to bude Suzanna Jara i śpiwanka Widma w sadoczku. Zatem posłuchajmy toho muzycznego utworu, a pak wertam jeszcze na krótku chwilku, żeby wam pobesidować o Pakistanie.

Tak byś duju prototy drżawy zo świta, to ja tak bars osnowni, bars tak morzu powisty fragmentaryczni, tak poczasty, no bo nie mamy tylko czasu, żeby besiluwaty tak bars poriadni pro każdą drżawu, ale po prostu wybieram najciekawsze liczy, najciekawsze fakty, osnowne fakty związane z daną zakutyną świta. No i właśnie, jeszcze mam paroch takich ciekawostek dla Was. Na premier taku, że w Pakistanie, w metropolii Karachi, znajduje się 9. najbliższy w oświeci basen. Nazywa się Dream World Resort. Właśnie tam znajduje się tak wielki basen, że no, win ma je powierzchnię, uwaga, 8900 kwadratnych metrów. To jest absolutnie velo i jest to no, na paroch, paru nacet, jak na paru desiat raz bilszy basen, jak taki gorlicki basen, możemy powisty. Zatem no, to jest naprawdę bardzo wielka sztuka. No ale to nie jest jedyny taki rekord z Pakistanu, bo w Pakistanie znajduje się trzeci najchłupszy w oświeci kanion. Besida pro kanion Indusu. Właśnie to ta rika Indus, najdłuższa rika drżawy. Ona płynie wysoko tam w chorach. No i pit chorom Nanga Parbat. Tam już deniwelacja terenu, riżnycia mecze chorom a doliną dochodzi aż do 5200 metrów. 5200 metrów, inaczej 5 kilometrów riżnyci w tak wertykalni mecze dnom doliny Auerhom Nanga Parbat. Zatem no jest to trzeci najchłupszy w oświeci kanion, nie najbardziej chłopoki, ale taki trzeci dopiero. Zatem, no, podumajmy dopiero, jak wielkie musiał byty i jak chłopoki musiał byty to te kaniony z druhoho i pierwszoho miścia. No i też Pakistan, no to ma, też możemy powiedzieć, że dominuje w innym sorti takich rekordowych ciekawostok, bo no właśnie za to, że tam jest taka pustynia. Sme już przy zwrotniku, tiż nie tak daleko do Rivnika, no i tiż tot klimat jest bars upalny, bars choriaczy litom, koleje sucha pora bez deszczu. No i za to też morzut tam pojawlaty się temperatury plus 50 gradusiu. No i w 2015 roku była tak silna, tak intensywna fala upałów w Pakistanie, że dowela do śmierci 2000 osób. No i na żal sztoroka tam chynut ludy właśnie z nachody wysokich temperatur. Zatem też jest to drżawa, która wskazuje nam, z której premiery wskazują nam, że no, zmiany klimatu, potepienia klimatu nosią bardzo poważne konsekwencje dla człowieka. No i to tylko takich informacji związanych z Pakistanem. Bilsze dla Was już nie mam. Posłuchamy może muzykę. Przed nami muzyka ze Szkocji, ensemble Talisk i instrumentalny utwór Bidna Hołowką Surya.

słuchali ste kapku szkockoho folka. To był ansambl Talisk i muzycznej utwili pit na hołowką Surya. No, przed przerwą skończyłem wysiedłowania pro Pakistan. Oczywiedno jeszcze wieloch inczych derżaw przed nami do wysiedłowania, do opowidżenia. No i to z Azji, jeszcze z Australii, Okeanii, Afryki, Europy oczywiedno i inczych kontynentów. Zatem no na pewno jeszcze budu wysiedłowaty wam pro liczne derżawy do kińcia toho sezonu, znaczy do wakacji i jeszcze budu prodążaty to tu temu po wakacjach od wereśnia. No bo przypominam, że w lipcu, w sierpniu nie będę trych świtił, budeme mat taki powiczme urlop, no ale w sierpniu budę lito z Lem FM, zatim budu tutaj jakie programy w prawym efili, żebyście mogli słuchać nas tak na żywo, słuchać naszych hołosiów, znaczy no redaktoriu Lem FM i tiszyty się to tym, że to radio to nie jest lem muzyka, ale tisz besida na żywo. No bo okrem mene to jeszcze przypomnę, to je i Severian, i Demko Trochanowski, i Natalia Małecka-Nowak, i Petro Medźwić. Zatem jest koho słuchać, no i też jest ciła masa różnych audycji, tematycznych audycji, które były nachrywane, sód nachrywane ciły czas i powtarjane za tym, no, okrem takich programów w prawym efili, to też mate takie korotszy tematyczne audycji związane albo z czytaniem bajok, czytaniem poezji, albo na premier obzeraczy przyrody. Sód precin. Sód one poklasz to powtarjane, ale obiecuję, że od oseny wertam do was z nową serią, z nowymi temami besid, oczywiście związany ma z przyrodą, z eksploracją naszego krasnego świta. A teper poeksplorujmy jeszcze muzyczny świt. Przed nami muzyka z Mołdawii. Puszczam wam śpiwanku ansamblu Via Daca. To bude utwir pidna hołowką Dincholo de Zori.

0: Słuchali listy ansamblu z Mołdawii. To była grupa Via Daca. One produkują bardzo ciekawą, folkową, taką no, mołdawską muzykę, precin. I to była śpiewanka Dincolo de Zori. Przypomnę, że w Mołdawii urzędowym językiem jest rumuński, zatem wszystkie to te śpiewanki od Via Daca są po rumuńsku, bo tak też tam precin besidują w Mołdawii. No i to też była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku, których świtił, przypomnę numer chneśnioho odtynka to 1198. Już tylko sme dla was razy, tylko razy sme się wkazywali na anteni dla was, no i bude jeszcze toho bilsze. Zatim my czujemy się opiat dny w następną seredu, a ja wam żelam krasnoho weekendu. Korzystajcie ze swobodnego czasu, eksplorujcie świat, eksplorujcie świt, eksplorujcie no zakutyny desy tam w waszych okolicach odkal na słuchata, albo na Łemkowyni, albo na Czurzyni, albo w inczych zakutynach Polszczy, albo susidnich derżaw. No i budeme czuty się właśnie w seredu, zatim do toho czasu żelam wam przyjemnego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej nocy, dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, kotry sód warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyską jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuć w paroch miściach na świti. No i to są takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, neziemskie pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludy z ciłego świta i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonaty się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miejscach grawitacja nie dijaty, czy może to je dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Pokaż to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciu sprawu.

W chnesznym odtynku obzaracza przyrody budeme smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powisty, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą weduczą do jaskyni Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym wydom, landschaftom. No i tam też nachodzić się kawaloczok, kusoczok dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu, bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczać się na choru, aż i auto, kiedy leszymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciacha uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w selu Lacznow na tej drodze mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnucze drzewa, które robią, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej drogi. Na jednym z kinciu tej drogi mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z drogą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron drogi kończyła się, to odtynok drogi kończył się zakrutami. No, bo to nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to będziemy zwidłaty się sebe, cysmy w stanie prawidłowo ocinyć morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że drocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znikać za drzewą na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocinyty, jak faktycznie idę to teren, jak idę morfologia. I będzie nam mózg podpowiadaty, będzie nam wysiduwaty, że ulicia idę do chory, a w realności tak naprawdę będę idę w dolinę. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że drocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma też da jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

Spalając gwiazd obietnicę, uzbroiła mapę nieba w jasnych myśli splot. Znaki dobrej wróżby po niemym sklepieniu wszechświata ściga moich próśb suchy szept.

Słuchate obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwat program obzeracz przyrody. Chneska besiduju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, gdzie zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywać się jawyską magicznej chorki. Było to jawysko wielokrotnie już opisywane przez doślidaczy ściłochoświta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszystkie doślidzenia, ale wartat powisty pro to toż to napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Besiduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i tot organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywu do to tych obiektiw. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyli one aż i laboratoryjne modele w formie parometrowiu stoił. No to wszystko po to, żeby obserwować jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynki dorochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak pit naukowym wzgliadom pro to tu grawitacyjną anomalią. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładniej, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Chnecznie od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia bardz interesujuczoho jawyska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznale, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jakie otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idut w dolinu, a idut na choru, to jest to wyniklem optycznej iluzji. I takie miejsce znajduje się na Słowacji w selu Lacznow. Okrem Lacznowa, też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w tym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg, bo bude zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i tyż jak nie chcecie jechać na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza bude bliżej. Zatem zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujecie to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małym prerychtowane prototu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśnie się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy muset byty zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych prał. Medże Rusyniu przyszł i upownomoczony Akosz Horoń. Autor listy Petr Medwid. W piatniciu 15 maja 2026 roku w Priaszowie odbyło się 40. zasiedanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiedaniu przywitała i upownomoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny Akosza Horonia. Okruchły stił Rusyni Słowakii na swoim zasiedaniu obchowożył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiedaniu OSRS brał uczest i upownomoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przychoworył się upownomoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej czasty programu piatniciowego zasiedania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rosyjskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliów, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zanimał się i problematyką rosyjskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeum Muzeju Rosyjskiej Kultury w Priaszowie, przy czym preceda Milan Pilip informował członów, że w najbliższych dniach ku tej temie przedstawicieli Platformy stricia się z wedzenią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, wysiadowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty prorusyniu priorytetu. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Miast i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platforma na swoim zasiedaniu zanimała się i tą temą. Okruchły i stił Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żadat, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby byli proponowane kroki ociniowane i z pohledu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i Międzynarodnymi Obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2026 roku. Rosyjska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petr Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press, w piatniciu 15 maja 2026 roku sobie w prostorach Instytutu Prokultury Wojwodinskich Rusyni w Nowym Sadzie przypomnianuli 20 roku od osnowania tej agentury. Nowynarsko-informaczna agentura Ruten Press dzieje w ramkach nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyni u Serbii. I z nachody okruchłego jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okruchły stół. Moderatorem wieczora był dyrektor nowynarsko-wydawatelskiej instytucji Ruskie Słowo Borys Warga i medzi dyskutującymi byli bywszy i teperyczni redaktorki Ruten Pressu. Wysiedłało się o minułosty, współczesności i buduczności agentury Ruten Press, jak i o wyzwach, i z którymi stryczali się jej osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i o tym, jak się mieniają konsumenty rosyjskich mediów pod wpływem modernych technologii i digitalnego świata. Agentura Ruten Press jest jedyną u świecie rosyjską nowynarską informaczną agenturą, która funguje denno, ale tak samo jest jedyną swoją sorty na językach narodnostnych mężczyzn w ramach autonomnej prokrainy Wojwodina i Serbii obszcze. Osnowana była 15 maja 2006 roku. Jak informowała agentura, między gościami świątecznej podii byli przedstawicieli rosyjskich instytucji, kulturni diateli, intelektuale, jak i ludzie, którzy byli zainteresowani daną temą. Sereda, 20 maja 2026 roku. Prytte na Rutenale. Autor dopisu Severian Kosowski. W najbliższy weekend na Lemkowyni odbude się jedna z podii organizowanych Stowarzyszeniem Lemkiu, Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiusko-Rusyńskiej Kultury. Jak sama nazwa wskazuje, prochodzi ona 102 roku. Jak raz edycja 2026 roku przynosi nowe, drugi den podii odbude się pierwszy raz na obszary gminy Uścia Ruskie. Dobrą tradycją każdego Biennale jest to, że uczestnicy oddają najpierw pokłon wyznacznemu rodakowi Epifanowi Drewniakowi, Nikeforowi. I od tego punktu zacznie się Biennale na Krenickim Cmunterze, gdzie spoczywa wyznaczny malar. Od samego że początku Nikefor
był symbolem Biennale jak twórca, synem kolony, wpertej i duczej proty autorytarnym ryszyniom własnym. Jeszcze przed tym o 10 godzinie w pensjonacie Mewa zasiadała budę w Krynicy Świtowa Rada Rosyniu. Odznaczenia Epifana Drołniaka budę dalsze i na krynickim deptaku, gdy uczestnicy podii położat kwitia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdut do starego zdrawnecznego domu, gdy o 15 godzinie budę odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem budę inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejrwi jeszcze druga jego czast. Toho roka wystupla do rusyńskie artysty z Polszczy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już hory, 13. edycja podii nesedasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Uścia-Ruskie i tamtyżniego Osередка Kultury. Druga czast zacznę się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwitia przyważnym w Lemkiwskiej Świadomosty Pamiętników Uścia-Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświęcony jest teper żertwam niemecko-hosowickiego i komunistycznego terroru, jak też pamiaty wszystkich pochybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytelam Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi, do godzini 14.30 budę może wysłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kulturi. O 15.00 godzini odbude się tam finałowy koncert. Je jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wskazywała nielem na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertnosti, autor wisty Petro Medwid. W 15.22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesu o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi wysiedłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja. Cytowania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem Teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roku i sam proces na studowania trwał 7 tygodni. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt i z tym rusyńskim teatrom poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy, rusyński język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia roboty w tym języku, powił reżyser. Inspirowany czapeką, nolem temu. Inscenacja się opiera o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dilo Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cię woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to ty widziła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trzymamy się Čapeka zubami, nohtiami. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trioch aktorok i dwóch aktorów, którzy w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma je promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogi i pak prochodziła selekcja tych z hosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiki. Cytowania. Maje prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji graje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rusyńskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie smy uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze grają Zdenka Kwaskowa, która jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporu Fond na podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. LMFM.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiesz.

Wesoły anioł w Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Barsia ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, Michał z Iszczy do kincia nie jest taki dobry, jakby miał boty do radia. Za to i musiałem zrobić pauzę z poprzednim programem. Zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem uszany, nie znam, który raz w Derżawnym graficznym muzeum na wystawie Formu Prysutnosti. No i zazjem się z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszło w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale żeby nie przedłużaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Próbaczcie, dnes bars technikami robić wiele problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z Peretpereru, ale to tak zwane techniczne bosorkę. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczym przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będzie zanimało, by się dłużej, żebym się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonanie, że kiedy znamy dwa języki, budjaka język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najtym odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemiecku. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tym słownikiem, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć, swoje wspominy i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być sztodenne, a w przekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, takie różnice widzimy w wielu językach, bo są takie języki, dam od razu przykład, o czym dnes będę myślił, w których pierwsza besida człowieka jest nazywana przez matir, a są takie, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez widcia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teraz już we wstupie o wszystkim besiduła, o czym choczu pobesiduaty, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagu. No i nie będziemy ziduaty, lem. To, co słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kińcia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są nieko usług, co postawiono przy sobie, ale może to nesty. Inczy kusmys. No dobry. Skosłowałem takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobroj doli, przynajmniej zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę ci już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne, no i tu musimy rozdzielić dwa, to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia, co postawienia z polskim los, bo o tym będę besiduwał, to per chwilku i od tego to i temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to co postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry prymir, możesz ich co postawić ty, ale to ciachar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, myślimy o takiej płannej doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie postawimy to, że polski los, znaczy, że to dla kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłkom neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można ty, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwo i doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bars płanno i negatywno
Tiamat. No i jakby tak to są postawy, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie byty. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim toną, z toną taką jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz toż to, oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosę się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idę takiego dilety, rozdilaty w totu stronu, jakbyśmy smotrili na etymologię. Ale pierwisno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby możesz powiedzieć, przydzielone da komu, że ciężka dola jest da komu przydzielona, znaczy dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już besidujemy o doli, taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka, no płanna, jak już besidujemy o tej doli, znaczy semantyczna, bośmy tak wskazali, że to tak dility, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył, no i za to ta dola ma tak naturalno, bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kusincza historia, bo podla Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do peredwiedzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedybyśmy mieli sobie to podsumowane, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastniejsze jest neutralne, bo możemy być sytuaty o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynachidne. Ale to ta lemkijewska dola ma ciłkom inczu wahu, że to jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To nie utłużne je przypadku, to już nie je tego trafunku. To, co mu było sudzene, co mu było zapisane, że musi nesty przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to topić sumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim sztodennym hosnowaniu po Lemkijewsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o wielo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie są postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo osnowateli dwóch języków inaczej rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o Lemkach, im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język, po jedne osoby znali, rozumieli, bliżsi i starszy nie, ale im się widział, że to jest w chyża. I dostał im definicję, takie rozwinienia tej chyży, że to jest
powiem po lemkiłsku, to toż tym czuł po polsku. Stary lemkiłski dym kryty strichom, sołomom albo gontom, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymany słowo chyża w polskim języku, de, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lemkiłskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jakiej dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy premier toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właściwie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chyże i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sych o tam zapisał, a po lemkiłsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała byty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiłska zachoroda drewniana, tu się żyje, tu sód koroły pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budynka, Iwla, czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnumatel polskiego języka czuje. Stary lemkiłski dym, drowno, stricha, sołoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz to minęło, tak? Ale dla lemkiłskiego z koho hosnowatela lemki, z koho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, że to ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam, my leśeli z tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak, że dim może być takie neutralne, ma być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujucze, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to robi właśnie to płanne, że raczej presuwa tlemki do minułosty, do czosty staroho, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodzić. Mamy w słowniku sopostawienia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiłskim języku będą już doczyste, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cychyrza, cydim, to one budut etymologiczno dost podibne, dost podibne, nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tylko powiem, że właśnie
po polsku często przekłada się też chyża. Okrem toho, że funguje w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, kryty sołomą, kryty gontą, to może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturi, tak? O dawnej lemkiwskiej zagrodzie, bo do dnes też jeszcze są tu ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkiwsku chyża to nie jest muzej. Chyża to dim. Miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodyna, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rechtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gontom, strichom, budowli, kotra może mi się zaran rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunięcie, że to polski przekład na chata czy chyża robić z tej chyży taki eksponat, a potem kiuskę to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się werta, z którego się wychodzi i wszystko jest super. I jeszcze jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów, może jeszcze do takiego wernu, ale to już to bym powiem na samym początku tego programu, bo stojem też przynachodzi wielok besit z posteriów, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkiwsku materiński język, tak, który jasno wysiduje, jasno, tu jest dosyć ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy ciszy, dasz to incze, bo mamy wieczyznu, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym co postawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Nie ma takiego takiej asocjacji, że win jest odwicia prosto. To pierwszy rodzinny, wyneseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Nawet ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale lemkiwski materyński język jednak presuwa tot obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wietczyznu, to jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę materii. To znaczy, język, jak dasz toż, to dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej sztodennosty. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, i angielski maje matier, i niemiecki maje muttersprache, słowacki maje materiński język, czeski tak samo macierski język, i za to peresunienia są bardzo różne. Ale kiedy postawimy lemkiwski z polskim, ciż budeme maty różne to konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wietrzyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wietrzyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mężskiej linii w odróżnieniu od
toho, što im povio pred chvilkom, že materinski jazyk ne vhodi v toto, jasno okresljat, že materinski jazyk to je tot, ktorý čuje sa od matery. Tu, jak ide o vyčuznenú, ideme absolútno v druhú stranu, bo tak v našej časti Európy, v patriarchálnym sredovisku i v patriarchálnej kultúri, radšie tot spraw zemli, majetku i tak dalsze išli po mużskiej linii. Otec od wicia, od zemla wicił. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majetok po wiciowy, ale idę to ta linia po ci mużskiej linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w Lemkiewskim mamy materyński język, ale od ciuznienu, to język przychodzi do materii przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez sztodennu besidu, a tam widno podził na dajak obowiązka. To ta ociuznina, wiczyzna przychodzi od wici, tak jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamiat pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wiele takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat. Bo to takie słowo, które znaczy wiczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiego tej takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie jany wiciany mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim zwłoczyć, choć jak im by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to oni jak raz by się dual, aha i mati o tym swoim, tym, co jest koło nas. To jest tak jak nasza Lemkowina, tak jak chory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odciuznina, tam, gdzie ona jest. My możemy się nachodzić i desyndal, ale to niemiecki heimat, czy nasze chory, nasza odciuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej wyszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzna nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze bym powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno czy drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mam jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Ja bym zaochoczam, żebyście jak najczęściejsze wertali dochysz, żebyście by się duali materyńskim językom, żebyście żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różni się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik bym próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse, one będą nesty to tu temperaturu, to tu ciągar i to tu bombowił taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowicia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodowego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzenko na sercu płacze do cię.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokowisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnoho gorleckoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matkubiżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu seła Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą seło jak deszcz, a ludę w tot czas wezli z pola komperi, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedzą za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne, poczta gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Grychoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i ryżnych pysem. Słowom skażuż to przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemci na wsi strony ze wsioho, z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwszy partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, albo de była jaka komnata, to 2-3 rodyny w jedną komnatu. Ludy piszli robyty w kołchodzy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83, to jest nas wszystkich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W rozdzielu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tut dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlicką Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia czast. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostali się majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlicką Powiti ostało się jeszcze 35% naszego narodu. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w bolnici w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają za pomochę Polakom z amerykańskich dariu. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwom, mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się? już my postarili. Ja mam już 69 lat, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 zł i kupić dwoje kiepskie czerwiki. Ja думаю, że to tam za 50 dolarów kupić choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liście rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupić za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 zł, a kilo sołoniny 350 zł. Litra mołoka 15 zł. Jajce 68 zł. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego doidła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odeżą i obuwią, bo uczy czerewiki stojat 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 zł metr. Ludę mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobroho rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrale. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każut dawaty 30 liter miesiaczno. Także każut dawaty miasą. Mi naznaczyle dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 zł. Żydzi i cyganiu nie je, bo Niemci wystrilale. Morduale w diawolski sposób, a nysiany jak najmistuło w hołowić, jak tak bożna ludej na szczyty i morduaty. Żydziu trochę wernuło się z Rosji, to wyprodają swoje domy, ale sklepiu nie mają. Wsi chociaż kuda to wyjechaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że to mają wodę sierczaną, to się wykupają i staje lekrze. Mi stryk Wasel w Rozdzilu pomer na początku czerwca toho roku. Mali 88 lit. Świaszczelnyków mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich chwaszczennykiu. W Macyni jest 12 roden rusnakiu. W szkołach siuda ucza tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar honianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok zmy dostali, to byle 4 pary czerewikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pysaty. Chaty wyprodali het. Bardzo marne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 family, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Sidy dzisiaj żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, szto nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czom ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto da szto nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazetie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludy peredają to tu gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. Nowojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriwci po lisach siedziat. I każą, że to ty ludy, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebi. One heł byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano. W Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pysaty do Ameryki. A za to każdy bojcia pysaty, bo każdego pysaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opysaty. A byłobyż to opysaty. Choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. no to te wandriłne wojake lisowy przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Dymnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demjanowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikają perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się go bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma maje ruku. No nie chodę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu do rochy, tytusiu. Wszystko się boju pisaty, bo mogliby i mene najty. A ja choczu jeszcze żyty. A te pierwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołgie. Poczta Gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mene tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję hospodu. Ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali. Sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Hospod Boch ochronił naszych bratów i sestr w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A druhy nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to budą maty dost wszystkiego, a teper tam inaksze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią. To on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I druhy pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy stary, dekudowa Jefroska, stary Kosarowicz, a bilsze nie znają, kto bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, de mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do hranyci, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od hranyci. Teper powiadają, że już nie budut wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi, młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom male za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper i hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napieczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławiu widzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Nasz to Chłorielis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzać się nie jedno drzewo, ale i ciły lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwerat drewom, a może jedasz to wecenysz oheń, który często trawy wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zagrożeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ogień, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielkie fałaty lisa. Nazwano to wichuru katastrofą stulecia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazić, to tak jakby dwitre ty Gdańska zmetło i naleszyło się nycz lempobojowysko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło, jak to radiać z witrą w jednu nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy wstali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilku lisa zniszczył witer i co teraz z tym wszystkim robić. No ale wzięli się do roboty. Usuwanie skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobić około 1 600 000 metrów sześciennych drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiahariłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiahariłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wziąte pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roku. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba też zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znate, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany. No za to siady się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer? Był witer, a teper następny żywioł. Ogień. Lisy w Polsce i na świecie chorią w zasadzie co roku. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ogień raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że co roku chory czasy w Polsce, chory w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocinyty, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
Ale no o tym dneska uradył. Wernu do toho, što dijalo się trzy roky tomu i powiem, jak bardzo niebezpieczny jest ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ohnia w lisi.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w Serpny, właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładniej to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiwał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami domyślać, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ogień, który momentalnie rozeszł się na wielką skalę. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlone przez ogień, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło słyszenie o pożarze, a już po 3 godzinach horiło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach horiło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 woziów strażackich schoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowy. Czast posijało się samo, czast posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu, dumam, że jest to zwyczajny lis. Za to szapkę zchował za to tu pracę, którą włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężkiej klęsce. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojarzycie kornika. Było o nim często hołosno. Taki robaczek, który lubi wtynaty drewo. Kornik je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nim ma przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, kornik jest cudny bezpieczny, ale nelem na kornika chłoriu drewa je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretiazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drewa powstaje następna rodzina korniki, u której zasiedlają następne 30 zdrowych drew i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazicie sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi, i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drewo. Pomaleńkę, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze, aż w końcu drewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Hneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji, A z czym jeszcze borykają się drzewa? Co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumaliście o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujecie teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cialę mam barz jak kulubyty!

Wertamy po krótkiej perwi i opowiem Wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed perwą zacząłem o bobrach, tak i kontynuuję. Bobry były gatunkom zagrożonym, ale teraz jest ich coraz to wece. Nie jest praktycznie lisa, de bobry nie maleby swojego lokum. Ale z czego się to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredny. Tnut każdy gatunek. Od bukił, po sosny, modreni, topoli. Wszystko. To prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaky i tnutlem to, co mają blisko swojego lokum w wodzie, ale mimo wszystko potrafią na robyty bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnuty o jeleniach i sernach, które lubują perekusyty świży, puczkę, jaleczkę, czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młody pędy wierzchołkowy, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zjist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza, czy to prawda, nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to będzie po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisie mamy wielkie i licznych mary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świżo posadzonych derewok, nie wyrosnę w tym miejscu nic. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chroni, dowidzicie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat derewa w lisi? Takim wrogom lisniczych są ryby. Ale nie prawdyłki, czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korienia dereł. Takie ryby, które zabijają derewa, je bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korienia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają derewa. Rosną w ziemi i swoima, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korienia dereł. Jak już się chłatią, to pokus zabierają z korienia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak dużo tych sokiów, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i sięgać nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nim wojuwaty, ale można takiego ataku opieńki uniknuty. Trzeba ale maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat rika, o którym można by było opowiadaty i opowiadaty. Jak same wiedzite, no drewa mają duże worohy, ale zawdiakę pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako syradu, a kiedy przydaryć się da jaka tragedia, to prudko starać się jej ratowaty czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję Wam za gneskę, będę już pomaleńczo kończył. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radio do Was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyaśiu, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchaty zawdy jako kamaradskomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku. Dneska już ostatnia część krepackich noweli Petra Polańskiego. No może źle im powiła. Ostatnia część jednej z nowel karpackich Petra Polańskiego, bo zaczęliśmy od noweli Karpacki Honczar. Zapraszam bar serdecznie. Kto je ciekawy, jak się to wszystko skończyło. Zapraszam. Skończyła się niewykarana rewolucja. Horiaczy hołowy przychodzili do spokoju. Podibna jak w domaszowi dola prypała i inczym dworam, szlachti w ciłym kraju, plan Milbachera lwiuskoho starosty przeszkody uprawdywomu wybuchowy rewolucji. Dwory oporożnile. Na jeden zaminął się w ruinu. Ponerze szlachocko rodyny to pohybly, to sidyly uwiazneny. Minuły się burliwe czasy. Minuła się temna nicz, a nastała jasna, ranisznia zoria. I naczeli honczaria semiaka nie widno już było toj czornej chmary, a ohen w oczach, što pierwsze tak horił na spomyn o minułym, zaminył się teraz w horiacze zamyłowania zakochaną parą. Mirosław wychodzić za z wieczorami, ale nie sam. Prynym za jedno rusałka, fewronka, što tak oczarowała jego serce. Idut na cmentir, położyty świże kwitia na hrobi dorohoho widcia, lubiaczoj matery, kotry w merajuczy, w tychle iszczy, pobłahosłowyty, młodu paru, a za kotryma narit płakał od starcia do dityny, bo iszczy takoho odcia nie zaznali i aczej nie zaznajut. Mirosław i Fewronka wertajut do obyścia, szto swoją krasą i czystotą uśmichać się i prytichat, de wywozowny honczar majstruje pry pługu pry boroni. Z joho lycia pryskajut szczęścia, wszytka adże idę gół dostatkowy. Lude nen omeniajut uż semiaka, protyłni, ornut się do neho, szanujut, lubiat. To brat ich spit toj samoj sołomianoj strychy. Czasom, prawda, odzywać się w nym iszczy dawniejsza tucha, ohartat zamyślinia. Czom ste się tak zaponuryli? Gwaryt Mirosław wydjaczy honczaria zo zwiszeną hołową. A woste rusznyciu, pidemy do lisa. Tak już a czyj ostanę, recze honczar. Robsz to chcesz, a Iryny mi nie zabyty do smerty, mojoj Iryny. Czas by i wam znaty tamty roky, moi młody roky. Boże, kiłko się człowiek naterpił, nie hoden toho zabyty. Mirosław chwaczał każde słowo. Fewronka prysunęła się bliżej gunemu i wsmotriowała się w nieniowe lice. Małjem 20 rokił, zaczął swoją rozpowiedź semiak. Kolymaty zaczęła się staraty o moju żeniaczku. Tady siady, a swaty ta nie szło. Polubył jem horiaczo harde, dobre diucza Irynu. I maty prystała, a i tiszyła się, że w miastnyci budę już mała newistku. Ta nedisz dała. Wymerła w Filipowym pości. Stał jem z Iryną pit winci i prywił żenu na moje witciuskie gazdiustwo. Bóg pobłahosłowił nas dytynom, kotru my jak najbliższy skarb sterechli i lubyli. Tebe, Fewronko, maleńka iszczy jest była, nie pamiętasz matery. Jaką była,
Не буду ти розповідав, бо серце ся крає. Тіл колем речу, не найти в освіті векшой доброти і вірності. Не найти тако, як була моя Ірина. Жили ми спокійні, щасливо. Тимчасом наднесло товди до села молодого дідича, ostatniego z rodziny Romualda Krajewskiego, który wrócił się z zagranicy do wiciuskiego dworu i został paną w naszym seli. Jaki był otec, na takiego podał się i syn. Piszła raz moja Iryna na dworsky łany odrablaty pańszczynu, przenyciu żaly na zakutynach. Młodoj pan Krajewski przyszedł hyn, jak obyczni, podzeraty i pokatuwaty. Moja Iryna wpała mu w oko, podobała się mu. Zaczął jej plest do ucha niejedny konyny. Żadał lubowy od niej. Iryna odpowiła mu ruką polecy i wtekła z pańskiego łanu do mił. Siedymy oboje jak na terniach, aż tu przychody te konom za ajdukamy i ci dyt pański rozkaz. Iryna ma jej jawyty się w odwori. I tako wzięły syłą moju Irynu. Minuła się do urzezna nicz, Iryna nie wertała. Prożywał jem ciężkie muki. Szto budę, ta budę, podumał jem. Nie zderżu to, pidu do dworu. Wziął jem krysaniu i pustył się do pana. Prychodził do neho, a tot... Czoho tu chladasz, pse? Zder się nad siły. Proszę, pomyłuj te puste moją Irynu. Tot zaswystał jakysu melodyju, założył zasia ruky i puszczał spokojnie dym z fajky. Abersyju, chwary domia, ona hyn w truparny, it i wosyju. Krow mi zastyła. Nie znał jem de stoju. Szto robyty? Cóż pan żartuje? Moja Iryna w truparny? Ten żartował pekelnik. Nie pamiętam, jak zawlókiem się do truparni. Boże! Iryna mertwa leżała, mertwa, moja Iryna. Zabyli ju tyrany, zabyli katy, za to, że wierną mi ostała. Zabyli tołdy i moju dolu, szczęścia. Semiak zamąk na chwilu, a czoło joho wkryło się czorną chmarą. Jak nieżywy wernujem się do mił, gdy powytał mia płacz naszej maleńkiej dityny. Uż nie werne się guniej matir. I żal mia straszeczny obniał na widok syroty. One dołcha dochyż zas wczanył ekonom z dworakami i chwary domia. Chyżane twoja panowa, z jego rozkazu idesz na wse pracowaty w browarii. To ty słowa mia zmorozyle, murianki mi piszli potily. I szczyt doma, mertwa gazdynia, dityna, płacze, a tu uż buszując w twojej chyży, wyhaniając ta z niej. Cytiamy te, szto znaczy lyszaty na wse rytne obyścia? Nie pidu do niejakoho browaru, podumał jem. I kolepańskie posipaky prenesli się myszkuwaty w komory, chwatył jem łunioczku, odił ditęcza, pak wyciachnął spit dyliny rokamy zberanej nianią i mną miszeczok z czterdziesiatnykami i dunął jem z chyży, piszał do świta. Praszczał jem swoje obyścia, swoje seło na wse.
Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Jak wydyte, stało się szównie inakrze, ale gu tomu pryjdeme. Tołdy, pred dalekyma rokamy iszą jem z dityną, na ślipo, de oczy powedut. Wymiszczaty była harda, suma piniaszkił, za to ne bojał jem się o życia. Pereszą jem na szylisy, u horsku, hranyciu, minuli się i zabezkydni hory, i trafił jem do niewielkiej osady, co rozlechła się na szerokiej madiarskiej puszti. Sperjem się na widok urmy ludy, co zobrała się przy hardym domi. Co to za schodyny? Zwiduju. Ta one mene, ja ich nie rozumiju. Na szczęście trafił się selanyn, co handlował wołamy. Nasz, z uszka. Chwaryt, że pan toho domu osamitnił. Wyberać się do świta, a dim prodaje za marnucinu. Podumał jemcy ne pochosnuwaty okazyi, ne prydbaty to dim. I jak jem podumał, tak się i stało. Cztery desiatnyki starczyło, i szczydaku zostało. Pan wziął piniazi i ja ostał właścicielem domu. I mieszkał jem w komnatach z tapetamy, z draperyjamy. Zaczął jem się schodyty, zżywaty z ludmy, a w potrebi lyszał swoją wuńku i odiwał pańską odeżu. Tak się już złożyło. Dakus jem gazduwał, wziął jem się też za honczarstwo, kotroho nawczuł jem się od nowego susida. Reczetę tolem honczarstwo, ale z niczoho nycz. Pokatulało się ono szczęśliwi, hej by one okruchły kamieniaczkę. Zaczął jem kompanowaty się z remisnykami, z kupciami. Robił z nima dobre interesy i mi oporożniły miszeczek zaś zaczął chorubszaty. Z czasem i na swoją ruku prowadził jem kupeckie sprawy, wybierał się do wielkich mist. Wszystko iszło, że hej. Też to? Nie była to dla mnie werszyna szczęścia. Kiedy przychodził jem do mił, kiedy pozerał jem na pidrastajuczu fewronku, tiszył jem się serc les. Nie było mojej Iryny. Nie było jeszcze jednoho. Odczyzny. Rydnoho seła nie było. Poczuł jem w sobie to sztosy, co nie dawało spokoju, jak su tuchu, co od niej nie wteczy, nie najty soj miścia. Cnyło się, prestrasznie się cnyło za rydnym sełom, za chyżą. A kiedy przyszedł mi na myśl didycz, krowo mi styła i czorny chmary na chodyle. Chroszy sód, ale jak najty spokój. A tu roczkę wtikali, syły się presylały. Zrozumiałem, że nie ostawaty mi w tym miejscu. Prodał jem dim i na nowo pustył się do świta. Na razie de oczy ponesłut, adże nie tak to prosto wernuty się do mił. Fewronka pidrosła już nabyła o świtu, ta choć duchom i tom, że o świtom werchuwała nad swoima towaryszkami. Wszystko jedno, nie do świta ja ju prywczuwał, nie do bohactwa, a do pracy, do lubowy rytnego słowa. A od kale, zwida Rzymyrku, to tmi, aj fewronkin potjach do zil. Zaszto mnie pak i z nahoriem ludę naszy nazywali. Zaichał jem z nią w hory, kotry przypominali mi rydny kraj. Lyszył jem swoje kupeckie sprawy, ale znówszy wo świti daszto i sknyżok, najał jem mieszkania pro doktoriu i zamieszkali my hyn.
rado słuchali my doktoria, jak rozprawlał o zilach, velomy się z febronką na wczoraj od niego. Tane nabyli my się tam dołho, adże i henne było spokoju. Cnyło się za rytnym sełom, za wycziuską nywą. Zawadyli my jeszcze o ungwar, tak więc cnyło się jeszcze barże. Ciężko było na jego robacy. Trzeba się wertaty do Domaszowa. Na i zabie mia hen pan, na i hmru. A dalej także ty jemnego de nechcu. Choc diżdyj, dumam. Adże fewronka moja wyrosła na diwyciu, a ja? Ja się wstarił. Kto nas poznał po tych rokach? Pereszli my hranyciu, nasze lisy, klaknuli i ciuwali rytnu zemlu. Nie najdesz nigdy szczęścia, kiedy nie najdesz o doma. Preczynył jem się na wandriunoho zarobnika i zamieszkał w poryżnich komnatach monastyria. Jak znat ja, omeniali mia ludę, mali za widmaka, za znachoria. Jak ciężko mi było, jeden Bóg znał. Aż pekło mnie w chrudziach, że nie mogę im wyjawić, kto ja, żem ich brat, Trofim Semiak. Żył preci krajewski. Dalej gnobył swoich biddanych. Teraz już wraz ze swoją sestrą Emilyją wciły połnot i damą. Nem ich jem jeszcze powisty, żem szczęśliwy, że może już chmeraty. Prawda. Welo znaczyło, że był jem zas w swoich horach, kotrych ilem w nich życia. Ale czego się jeszcze brakowało? Kiedy było się dokoły gazdom, jak wołka do lisa, ciachnę człowieka do pucha na własnej nywi. A tu cyglykaj się desy po remisnykach, po kupciach, nie po duszy takie. Choć prawdu rzeczy to honczarstwo przydało się. Prywało go tomu, że może już za prawdy meraty. Zbesidował jem się raz w miści z woznym i tot nadtyrknął mi o powstanciach i o ich planach i o hołownym ich prowodyriu w naszej domeni krajewskim. Zatremtił jem, zakypiło womi. Przyszedł czas, podumał jem. Przyszedł czas akuratny. Obertajuczy się w szerokim świti, choć czocho jem się nawczył, zamyślił jem pokiereszuwate plany mojego ditycza. Podał jem się za emigranta laskowskoho. Zgadał ze szlachtą, ze samym krajewskim, a wszystko lem za to, żeby go oddaty w ruky sprawiedliwosty. Odpłatę ty się mu za moją Irynu. Dalej już znate. Hyn do perwa, w lisi pry rozdrożu, zoszmarył jem Zosia, to ty kajdany, kotry trymale w tuchosty moje pryreczenia pomsty. Za nas. Za Irynu. Za moją Irynu. Addej Emyrku, synu mi, była to łowla na medwedia, na jaką jem cię klikał. Żyju dnes na rytni zemli, na własnej nywi. Lechko mi budę meraty w Karpatach. W jednym z paryżskich żurnaliów czytała publika krótki epilog. Emilia Krajewska z Haliczyny, sestra niefortunnego insurgenta Romualda Krajewskiego, dama znana w paryżskich kruchach, ze swojej ekscentryczności wernuła do Paryża i pryniała wczera jak monachynia karmelitanka imia Rosalia. Zlemkiuszczył Petro Murianka,
Żółten listopad 2011 roku. Dziękuję. Karpackiego honczaria usztiłko, ale do karpackich noweli Wernebe iszczy. Czytała dla Was Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czytat myszkę żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak tiło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyszkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia. Dneska będziemy prezentować teksty o najbliższej nam osobie, o mami. O znaczeniu matery w życiu człowieka nie trzeba nikomu besiedować. To, w jakiej rodzinie jsme się chowali, wpływa na całe nasze życie. Любов родичів може бути укоїнням, лікарством на різнораки прикрости і страпління.
8: Мирон Будницький, мати. Снився мі вночі красний сон. Голубка біла, мило літала, на груду місіла і крилами, волоси хласкала і вкривала. То мама твоя, Любко, зас вночі ставала. В очах їй любов світила. Tebe z luboju chłaskała i tepło, tepło prykrywała. Snył się mi w nocy krasny son. Studnia głęboka oświczona była, a w studni czysta woda, a z wody prekrasna róża rosła, rozkwytała. To mama twoja, Lubko, nad tobą się schyliła. Róża rozkwytała, ked ustamy twoje lyczko dotknęła. A jej lubą w sercu to żywa woda była. Czytała Klaudia Dyczko.
4: Tak samo jak w literaturze mamy wielopiśni, w których przyklikana jest mama. Posłuchajmy serenczu.

0: Traflat się, że dzieci jak dorastają, buntują się i sprotywlają swoim rodzicom. Ale przychodzi czas, kiedy zaczynają doceniać ich starania i poświadczenia. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu opowiadania Marii Malcowskiej.
1: Maria Malcowska, Materyna Prawda. Żyła sobie raz Hancia. Mała biły lyczka i zelene oczy. Nosyła czerweno-biły trampki i czerwene szkarpetki z biłyma wykińczyniane. Było to czorniałe dziewczatko, kotre furt się chmaryło i płakało bez przyczyny. Hanka żyła bez niania, lem z mamą. Nianio w mer. Derewo chowli się zabyło. Kiedy niania pochowali, a maty chciła jej prychołbyty gusobi, Hanka wtekła na dwór, siła pryszopi i tak tam prosidyła do piznocho weczera. Bawyła się trisoczkami i chmaryła się dotla, dokla nie przyszła mama i nie zaklikała jej na weczeriu. I tak rosła Hancia bez niania. Rosła, wyrastała, a jak mała desiad rokił, bars się chciła paradyty. To taki kabat chociła, to takie czerewiki. Darmo jej mama chwaryła, że nie ma odkal na to braty. Hanka o to nie dbała, lem furt wymachała od matery nowych łachiu. A jeszcze hirsze się stało, koli się doznała, że za robotu się płatyt. Uż jej nie starczyło nowe obleczynia, chodziła od mamy groszy. I zadumała sobie Hania, że budę od mamy prosyła groszy za każdą zroblenu doma robotu. Wzięła kartku i tak mami napisała krywyma bukwami. Mamo, dążny z temi 10 złotych za to, że jem wam pozamitała. 10 złotych mi date za to, że jem pomyła graty. A 10, że prynesła jem drog do chyży. Przychodzi wieczorem mama do mił z roboty zmuczena, ledwo nohamy pereberat, kładę torebku na łałku, sidat za stył, żeby choclem kus odpoczaty, jak jej zir padat na kartku, de wydyt sztosy napisane Hanciną ruką. Jak zaczęła maty czytaty, tak oj syłzy jej zalale. Hancia w międzyczasie już wsnuła i prysnył się jej straszny son, że mama wmerła, że ona sama leżyła się w chyży. Kiedy rano stała, pierwsze, co hladała oczami swoją mamo. Naszła jej. Mama koło stoła rychtowała śniadania. Hanka radisno zbychła. No, jak jest się wyspała, zwidała się mama i zaczęła się zbierać do roboty. Tu masz na stoli chleb z masłem, mołoko. Naicz się. Powiła i wyszła z chyży. A potem Hanka zimała kartku, kotra leżała na tym samym miejscu na stoli de wczera. Otworzyła jej. Naszła tam 300 złotych, a jeszcze tam było napisane, że jem cię do roka na rukach nosyła, niedolżna jest mi nycz. Że jem cię wychowywała do 6 rokiu, do klany piszła jest do szkoły, niedolżna jest mi nycz. Że jem ty 10 rokiu kupowała obleczynia, dawałam ty isty, likuwałam jak była schora, niedolżna jest mi nycz. Lem jest mi dolżna, dityno moja lubą. Hanka położyła groszy na stół, pitperła się na dołony i hirko zapłakała. Uświadomiła sobie, że lubowy nie da z siany jakima groszami wypłatyty. Bez matery porożnią nelem w chyży, ale i na duszy. Już znała, że siawece nie budę chmaryła, bo pierwszy raz w swoim życiu poznała prawdę. A to jest najważniejsze. Czytała Warwara Duć.
0: Dzieci czują opieku dobrych rodziców nawet po ich śmierci. Każdy promień słońca może przypominać ciepło rodzicielskiej lubowy. Posłuchajmy wersza Bortnianku Melanii Sobyn.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo. Już nie jest słowa toho światoho. Przyszedł rozłuki czas. Nie łybłahany. zamołk twi hołos dorohy. Ty už ne prydesz i ne spytasz, cy w życiu nam i ty ne tjaszko, chyba le w śni jeszcze do nas załytasz, syneńka nasza ptaszko. Ty už odyszła nasza mamuś, lem jest w pamiaty nam ostała i twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Besi dojut, że najważniejsza ne to ta mama, kotra wrodyła, lem taka, kotra wychowała. Znamy welo bajok o płannych maczochach, ale sud i tak, de zastupcza mama dobry wowiazuwała się ze swoich obowiązków. Posłuchajmy opowiadania Akyma Olejara, pidnaho łołkom mama.
3: Akym Olejar, mama. Bocany jak bocany. Każdy oseny odlitowali do teplych krajów, a na jar się zazwertali na suśdową matwijową chyżu, gdzie w syna chodzili swoje hnizdo. Było tak rokamy. Tu odchowali paru pokoliń, które się potem rozselili po waławi i po suśdowych wałał. Tak było i z pomennego roka. Znesła stara bocany hajajca i wysiedła troje bocaniat. Rozumie się, że mama i nianio, jak i wszystkie dobre rodzice, starali się, żeby swoje dzieci odchować. Przynosili im żabki, myszy, jaszczurki, hadjata, żeby dzieci skoro rosły. To nie trwało to tak długo. Jednego dnia nianio bocan nie wrócił się do domu. Ostała sama maty, wdowicia. Dzieci rosły, a obowiązki, żeby byli syty i wola ich polny, wse większe. Starała się bocianycha, ale ciężko przychodzili i łowy, może już i roki temu nie służyli. Stara była i zeszła bidna na niedobry dorochu. Jała się husiatok. Nie ostało to niezauważone. Gazda Matwi zadumał pokarać bocianychu. Jednego dnia dziżdę na nią za potyczką z ostrzyłą i bocianiata ostali sierotami, okruchłyma sierotami, bez widcia i matery. Przyszli ciężkie czasy dla bocianiata. Przycisnął ich hołocht, a widca i matery nie było. Daremno natychali karki i obertali hołołki na wszystkie strony. Nie odkali nikto nie przychodził, mlili, wyszczali. Zaczęli słabnuty. Chorjacze słońce prażyło, a one słabli, przed oczami się im zmyło. Pomocy nie było neotka. Aż jednego dnia nad wałą zjawiło się duże bocianił. Krużyli po niebie, to nisko, to wysoko. Ozwali się i oblitowali chyżu sąsiada Matwija. Dla niektórych siedali na hrebi, chyży, pozerali na gnizdo, czas od czasu klekotali swoimi dołchyma dziobami, a potem zaraz odlitowali. Napił mertwy bocianiata, na to dwychali swoje pyszczki, otwierali ich i prosili isty. Już ani staty nie mogli. Kłagali się po gnizdi iż dalej. A bocany dalej odlitowali, a tak mało po małe zaczęli się rozchodyty jeden po drugim, ale nie odletili wszystkie, jedna bocianycha ostała. Ona siła go środkam na komin, klekotiła, poprawiła gnizdo, bocianiata ostatnimi siłami zaczęła dwychaty hołowci. Machali kryłkami i pyszczali, chladali pożyły, a bocianycha nic nie mała. Za to dwychła kryła. Obletiła chyżu, posmotriła, a pak odletiła na koniec wałała, gdy byli moczary. Neodołcha się wyrnuła i przynosła im jedną małą żabkę. Niedołcho to było, nowa mama zaś się wyrnuła z pożywą. Tak ich kormiła do wieczora. Wszystko, co przynosła, bocianiata pchali do swoich chłodnych wił. Kiedy się zmerchło, nowa mama przytrzymała ich do siebie i żeby z serednoczy nocy zimno nie było, rozprzeżyła nad nimi swoje szerokie kryło. Nowa maty bocianycha, Barsia, przyjęła swoją nową rolą. Na zaran robiła jak i zeszło dnia. Bocianiata byli zadowoleni, bo mali pełny żołądki. W ognisku zaś zapanowała radość i szczęścia. A dołoch ludzie przychodzili, pozerali chori na komin chyży sąsiada Matwija. I nie jeden kryczał z zaczudowaniem: ej, kiedyby to na świecie wece było takich materii. Czytała Natalia Połechacz.
0: Мама повнить важну ролю в житті кожного чоловіка, тіж дорослого. Помагати в рихтуванню весілля і виховуванню наступних поколінь.

to już wszystko na dneska. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym teksty. Na zakończenia śpiewanka idu do domu. Śpiewają dolarowe bracia z Gorlic.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

najpiękniejsze lemkiwskie radio. Lem FM.

Anna et café.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Láska sa snúbi s vetrom. Som anjel, som pokoj, som peklo.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

kocha pusta, sama dno. Wciąż ich akcja, swoja akcja.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.